0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Białoruskie władze zmieniają sposób, w jaki młodzi Białorusini powinni poznawać historię swojego kraju. Z nowych wytycznych dla nauczycieli wynika, że pozytywnie przedstawiana jest rola Imperium Rosyjskiego, natomiast historia Rzeczypospolitej coraz częściej opisywana jest przez pryzmat polonizacji. Zmienia się także sposób przedstawiania polskich powstań. Powstanie kościuszkowskie ma być przedstawiane przede wszystkim jako walka o odbudowę Rzeczypospolitej, a porażka Kościuszki i rozbiory mają być ukazywane jako wydarzenia, które pozwoliły Białorusinom zachować tożsamość narodową. Jednocześnie w nowych materiałach niemal pomijany jest temat represji stalinowskich, w tym masowych prześladowań Białorusinów. W ten sposób szkolna edukacja coraz wyraźniej przedstawia Rosję jako historycznego sojusznika, a Polskę jako siłę, która zagrażała białoruskiej tożsamości. Zdaniem dziennikarza Dziennika Gazety Prawnej Michała Potockiego jest to jeden z elementów niszczenia śladów polskości w kraju przez reżim łukaszenkowski.
3: To jest element realizacji szerszej polityki prowadzonej przez Kreml, której Łukaszenka się w 100% po 20 roku, a zwłaszcza po 22 roku podporządkował. Rozprzestrzeniania ruskiego miru na całą kontrolowaną przez Kreml przestrzeń świata, która ma za zadanie pokazać, że to zawsze była Rosja, żadnych śladów innych, czy to narodów, czy kultur, czy państw ma po prostu nie być.
2: Walka z polskim dziedzictwem nie kończy się na podręcznikach. Białoruskie władze usuwają i niszczą pomniki, tablice oraz miejsca pamięci, przypominające o wspólnej polsko-białoruskiej historii. Znikają upamiętnienia powstańców Tadeusza Kościuszki czy Konstantego Kalinowskiego, a kolejne miejsca związane z historią Rzeczypospolitej są stopniowo usuwane z przestrzeni publicznej. Kolejni polscy księża mogą być zmuszeni do opuszczenia Białorusi. Władze coraz częściej nie przedłużają zagranicznym duchownym zezwoleń na prowadzenie działalności religijnej. Według informacji organizacji Chrześcijańska Wizja, tym razem problem dotyczy co najmniej 11 księży z archidiecezji mińsko-mochylewskiej. Nie otrzymali oni zgody Urzędu Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości na dalszą posługę, a część duchownych dostała pozwolenie jedynie na bardzo krótki okres. Metropolita mińsko-mochylewski arcybiskup Józef Staniewski miał w tej sprawie zwrócić się do Aleksandra Łukaszenki z prośbą o przedłużenie zezwoleń. Decyzje władz wpisują się w szersze ograniczenia działalności zagranicznych duchownych na Białorusi, mimo że Kościół katolicki deklaruje współpracę z władzami i angażuje się m.in. w dialog międzywyznaniowy oraz działania na rzecz pokoju i zgody społecznej, mówi dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
4: W mojej ocenie, jak również i w ocenie wielu katolików na Białorusi, niestety podejście Stolicy Apostolskiej do reżimu Łukaszenki często nie przekłada się na jakąś inną postawę oficjalnego Mińska wobec wyznania katolickiego. Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego, więc próbuje kontrolować Kościół.
2: Jednym z duchownych, którzy już muszą wyjechać, jest polski dominikanin Roman Schulz. Na Białorusi służył od 2007 roku, a przez blisko 15 lat był administratorem parafii świętego Kazimierza i świętej Jadwigi w Mochylewie. Organizował m.in. coroczny kongres różańcowy i inne wydarzenia religijne, a także publikował w białoruskiej prasie katolickiej. 15 sierpnia wierni pożegnali go podczas uroczystej mszy w Mochylewskiej katedrze. Białoruś coraz wyraźniej wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą. Mińsk rozmieszcza tam jednostki sił operacji specjalnych, rozwija infrastrukturę wojskową i tworzy nowe formacje. W obwodzie homelskim powstaje m.in. nowa brygada desantowo-szturmowa, a wraz z nią rozwijane są zaplecze, poligony i miasteczko garnizonowe. Jednocześnie białoruskie władze zwiększają możliwości prowadzenia działań z wykorzystaniem wojsk specjalnych, artylerii, rozpoznania i obrony przeciwlotniczej. Wszystkie te działania koncentrują się na południu kraju, w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. Dzieje się to mimo deklaracji Aleksandra Łukaszenki, który w ostatnich miesiącach zapewniał, że Białoruś nie zamierza angażować się w wojnę i nie stanowi zagrożenia dla Ukrainy. Militarne przygotowania Mińska stoją jednak w wyraźnej sprzeczności z jego pokojową retoryką. Niemniej jednak Łukaszenka nie ma pełnej kontroli w tej kwestii. Uważa koordynatorka programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner.
0: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła, dlatego że Białoruś nie jest suwerenna pod kątem wojskowym. Rosjanie w każdej chwili będą mogli wykorzystać państwo białoruskie do tego, żeby zaatakować inne kraje, czy to Ukrainę, czy choćby państwa natowskie. Taka niestety możliwość istnieje.
2: W tym samym czasie Ukraina wciąż przygotowuje się na możliwość ponownego wykorzystania Białorusi jako kierunku rosyjskiej agresji. Associated Press podaje, że ukraińska granica z Białorusią mająca ponad 1000 km jest zabezpieczona przez pole minowe, zapory przeciwpancerne, drut kolczasty, siatki antydronowe oraz stałe patrole.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Bitwa warszawska z 1920 roku była wielkim zwycięstwem polskiego oręża i symbolem skutecznej obrony niepodległości. Podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego politycy przypominali o tamtym triumfie, ale przede wszystkim mówili o bezpieczeństwie Polski dzisiaj. W centrum uwagi znalazły się współczesne zagrożenia, wojna za wschodnią granicą, ochrona polskich granic oraz rola i znaczenie silnej, nowoczesnej armii. Roczna defilada w Warszawie była okazją do zaprezentowania potencjału polskich sił zbrojnych oraz podkreślenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego doświadczenia z 1920 roku pozostają aktualne także dziś. Silna armia i gotowość do obrony państwa są podstawą bezpieczeństwa Polski.
3: 15 sierpnia w naszym narodowym, historycznym kalendarzu to przede wszystkim Dzień Pamięci. Dzień Narodowej Pamięci i dzień największego militarnego i wojskowego zwycięstwa polskiego wojska w wieku XX. Dzień Pamięci o naszych bohaterach, zwycięzcach. Ale to także Dzień Wdzięczności wobec nich, wobec ich dowódców za to, że Polska przez kolejne 19 lat mogła być wolna i niepodległa. Dzięki temu mieliśmy pokolenie ludzi, którzy o Rzeczpospolitą dbali. Dzięki wychowaniu patriotycznemu mieliśmy świętego papieża Polaka Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta i innych wielkich obrońców Monte Cassino, obrońców Westerplatte, dlatego że w roku 20 nasi bohaterowie zatrzymali bolszewicką nawałę. Ten Dzień Wdzięczności to także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy znając

0: zagrożenia, znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa. Ale także to dla mnie i dla wszystkich władz państwowych dzień zobowiązania. Dzień zobowiązania nie tylko wobec przeszłości, wobec historii, wobec pamięci, ale dzień zobowiązania wobec teraźniejszości i wobec przyszłości, wobec bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków.
1: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
2: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk.
1: Staraliśmy się wspólnie z wami wszystkimi, bo przecież jest to wysiłek całego narodu, budować cztery filary naszego bezpieczeństwa. Pierwsze to bezpieczne i szczelne granice. Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te nasze granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić. Nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy. Bezpieczna ojczyzna to drugi filar, jakim są realne sojusze i mądra polityka zagraniczna. Zostając chwilę przy granicach, to jest tarcza wschód, to jest flanka wschodnia budowana wspólnie z naszymi sąsiadami z tego regionu. To jest tak zwane Baltic Center z inicjatywy polskiej, wspólne natowskie działania na Bałtyku, tak aby flota cieni i wrogie działania, przede wszystkim rosyjski sabotaż, nie miały szans powodzenia. To jest oczywiście wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Można dyskutować o naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją to jest nasze bezpieczeństwo. Robimy to dla siebie, dla Polek i Polaków, dla nikogo innego. Jest trzeci filar, chyba najważniejszy. Wielkie inwestycje w naszą armię. Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
3: Polska nigdy nie przegrywała przez brak odwagi.
2: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Polska przegrywała wtedy, kiedy odwaga była wszystkim, co mieliśmy. Niezależnie jaki jest rząd, prezydent i parlament. Wspólnie my, naród, dajemy odwadze narzędzie. 220 tysięcy żołnierzy dziś w służbie w Wojsku Polskim. Jeszcze nie tak dawno zawodowych żołnierzy, bo 6 lat temu mieliśmy 110 tysięcy. Dziś jest ich 156 tysięcy. Przed nami ambitny cel Armii 500. 300 tysięcy żołnierzy służących na co dzień. I tych 200 tysięcy w rezerwie wysokiej gotowości. To nie są plany, to nie są hasła, to jest program rozwoju sił zbrojnych opracowany, przyjęty i wdrażany w życie. Te 220 tysięcy żołnierzy, którym chcę wszystkim podziękować za każdy dzień służby, to jest siła Polski. To są ich rodziny, to są ich bolączki, to są ich radości. To jesteśmy my. Chcę wam powiedzieć tak, jak 5 sierpnia 1920 roku do żołnierzy, którzy przyszli bronić Warszawy, mówił premier Witos, premier naszej wolności. Jest z wami cały naród. Patrzy na was cała Polska. Patrzy na was cały świat. A mundur żołnierza Wojska Polskiego jest wspólnym mianownikiem, który nie tylko łączy scenę polityczną, ale łączy każdą miejscowość w Polsce i każdego Polaka. Cześć i chwała bohaterom tamtych czasów, tamtej bitwy. Ale dzisiaj wielka wdzięczność i szacunek dla każdego, który składa przysięgę żołnierza Wojska Polskiego.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na i Berazyny podsumujemy losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o grodzieńskich hipisach. Młodzieży, która w latach 60. ubiegłego wieku słuchała zachodniej muzyki i zupełnie nie pasowało do panującej w Związku Radzieckim atmosfery. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Ozzy oraz jego przebojowym utworem Budzi mnie bicie serc.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na i Berazyny podsumujemy losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. 10 września 1939 roku Jerzy Wołkowiecki został komendantem garnizonu Chełma. Następnie stał na czele kombinowanej dywizji swojego imienia. Generał prowadził swoich żołnierzy m.in. w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. 23 września 1939 roku dywizja Wołkowieckiego przestała istnieć. Generał starał się przedostać na wschód, ale 27 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Najpierw trafił do obozu tymczasowego w Frydrychówce. Następnie został przewieziony do obozu w Putywlu, a stamtąd do obozu specjalnego NKWD w Kozielsku. Tam generał był przetrzymywany do wiosny 1940 roku. Wiosną 1940 roku na mocy rozkazu władz sowieckich z 5 marca rozpoczęła się akcja mordowania polskich jeńców wojennych z trzech obozów specjalnych NKWD. W Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, więzień zlokalizowanych na terenach tzw. zachodniej Białorusi i tzw. zachodniej Ukrainy. Łącznie funkcjonariusze NKWD wymordowali około 22 tysięcy polskich jeńców wojennych w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Chersoniu, Mińsku i jeszcze w innych, nieznanych obecnie miejscach kaźni. Ofiary spoczywają na cmentarzach w Katyniu, Piatichatkach, Miednoje, Bykowni, najprawdopodobniej Kuropatach i innych nieznanych miejscach. Zbrodnie z wiosny 1940 roku, określaną mianem katyńskiej, przeżyło z różnych powodów 395 polskich jeńców wojennych. Niektórymi zainteresowany był wywiad sowiecki, w innych przypadkach interweniowała ambasada niemiecka, misja litewska, czy też decyzje najwyższych zwierzchników ZSRS zdecydowały, że polscy żołnierze nie trafili do miejsc zagłady. Generał Wołkowiecki najprawdopodobniej nie został wysłany do Katynia, ponieważ był nim zainteresowany wywiad sowiecki. 26 kwietnia 1940 roku wyjechał z obozu jenieckiego w Kozielsku i trafił do obozu w Pawliszcze w Boże, a stamtąd w czerwcu do obozu specjalnego NKWD w Grezowcu. W obozie grezowieckim generał Wołkowiecki stał na czele grupy oficerów lojalnie odnoszących się do rządu polskiego na uchodźstwie, opowiadających się przeciwko współpracy z władzami sowieckimi. Generał dbał o należyte przestrzeganie praw jenieckich, dyscypliny i godną postawę wśród jeńców wojennych. Niewola polskich żołnierzy w obozie specjalnym NKWD w Grezowcu skończyła się po podpisaniu układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku i polsko-sowieckiej umowy wojskowej 14 sierpnia 1941 roku. Na terenie Związku Sowieckiego powstała polska armia pod dowództwem Władysława Andersa. W związku z tym wydarzeniem generał Wołkowiecki 17 sierpnia opuścił obóz grezowiecki i rozpoczął służbę w polskich siłach zbrojnych. Po dotarciu do Moskwy Wołkowiecki spotkał się z dowództwem polskich sił zbrojnych w ZSRS i otrzymał przydział na stanowisko zastępcy dowódcy 6 Dywizji Piechoty w Tockoje. Po dotarciu do miejsca formowania jednostki przed generałem stanęło wiele zadań. Należało przygotować warunki do przyjmowania polskich obywateli, zorganizować kwatery, wyżywienie, lekarstwa, umundurowanie, a było to zadanie trudne, ponieważ strona sowiecka nie wywiązywała się z przyjętych zobowiązań. Generał Wołkowiecki był zastępcą dowódcy 6 Dywizji Piechoty do kwietnia 1942 roku. W wieku 59 lat generał zakończył swoją służbę wojskową. Już nigdy więcej nie otrzymał żadnego przydziału służbowego w polskiej armii. 1 czerwca 1942 roku został przeniesiony w stan nieczynny. Po ewakuacji polskich sił zbrojnych w ZSRS w 1942 roku generał Wołkowiecki do 1947 roku przebywał na Bliskim Wschodzie. Mieszkał m.in. w Tel Awiwie i w Egipcie. Następnie wraz z polskim wojskiem wyjechał do Wielkiej Brytanii. Na emigracji generał Wołkowicki starał się upamiętniać i przypominać sowiecką zbrodnię z wiosny 1940 roku. Generał Wołkowicki zmarł 7 stycznia 1983 roku, na 2 tygodnie przed setnymi urodzinami, w brytyjskim domu opieki. Spoczywa na cmentarzu w Londynie. 10...

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku Grodno żyło rytmem zupełnie innym niż reszta radzieckiej Białorusi. Nazywane było przez tak zwane wrogie głosy zachodnich radiostacji Małym Paryżem. Ale nie był to jednak Paryż oficjalny, lecz ten podziemny, kolorowy i zbuntowany. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W dzisiejszym programie dowiemy się, jak miasto stało się areną narodzin niezwykłego młodzieżowego ruchu – grodzieńskich hipisów. Wszystko zaczęło się od zachodniej muzyki, rock'n'rolla, którego słuchano na falach Głosu Ameryki, Radia Luksemburg, polskich i czeskich rozgłośni. Beatlesi, Rolling Stones, Animals – młodzież w sowieckim Grodnie chłonęła wszystko. Muzyka wolności inspirowała podobnie wolne marzenia, które w tamtym systemie brzmiały jak czysta fantastyka. Tylko wyobraźcie sobie Państwo grupę młodych ludzi, 17-20 lat, którzy zamiast budować świetlaną przyszłość socjalizmu, snują plany wykupienia Grodzieńskiej Góry Zamkowej. Chcieli tam ogłosić niezależne państwo, wolne od komunizmu i marksistowskiego marazmu. Inni marzyli o ucieczce do syberyjskiej tajgi, by tam, z dala od władzy radzieckiej, budować wolne wspólnoty, martwiąc się jedynie o to, skąd wezmą baterie do tranzystorowych odbiorników, by słuchać rocka. Sercem tego ruchu był skwer na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej i Telegraficznej. To tam stoi pomnik Elizy Orzeszkowej, której hipisi nazywali czule kamienną mamusią. Dlaczego akurat ona? Mówili, że są jej dziećmi, a ich ojcem jest Ostap Bender, kanciarz z popularnej sowieckiej powieści. Dlaczego Orzeszkowa? Może dlatego, że tak jak oni kochała wolność, a może po prostu, bo skwer z jej pomnikiem był dogodnym miejscem do spotkań. Jedno wiemy na pewno, sami się nie nazywali hipisami, a właśnie dziećmi kamiennej mamusi. Spotykamy się u mamusi, to hasło oznaczało godziny spędzone na rozmowach, opowiadaniu anegdot politycznych i słuchaniu muzyki, która płynęła z eteru. Grodzieńscy hipisi ubierali się odpowiednio. Zagraniczne dżinsy za szalone pieniądze kupowano u nielegalnych handlarzy. Kwieciaste koszule i rozkloszowane spodnie dzwony szyto samodzielnie. Niektórzy nawet robili świecące się spodnie z lampkami, a w tylnej kieszeni mieli ukryte baterie. Dzieci kamiennej mamusi nie tylko słuchali rocka, chcieli sami grać taką muzykę. Kultura muzyczna Grodna tamtych lat to historia determinacji i improwizacji. Pierwszy zespół grający rock'n'rolla powstał tu w 1964 roku, założony przez uczniów 10 klasy. Nie było instrumentów, więc sami je robili. Gitary wycinali z grubych 5-centymetrowych desek, a jako przetworniki montowali cewki wyciągnięte ze słuchawek telefonicznych, po 6 na każdą gitarę. Ich pierwszy nielegalny koncert w szkole numer 10 zakończył się skandalem. Nauczyciele, słysząc wyjące gitary, już podczas drugiej piosenki wezwali komsomolców, którzy wyrzucili muzyków wraz z ich prymitywną, ale ciężką aparaturą na ulicę. Mimo to muzyka nie cichła, grupa Gorodnianie, w której grał m.in. Aleksander Sawczyc, wygrywała miejskie konkursy, choć musieli uciekać się do forteli. Przed komisjami cenzuralnymi ogłaszali utwory Beatlesów jako pieśni robotników portowych Ameryki. Fascynacja Zachodem była totalna. Radio Luksemburg i Głos Ameryki były oknem na świat. Kiedy pewnego razu, siedząc tradycyjnie w nocy przy pomniku Orzeszkowej, usłyszeli w radiu, że ich Grodno zostało nazwane Małym Paryżem, że ktoś w radiu zza oceanu opowiada o nich, że oni są cudowną młodzieżą, zaczęli krzyczeć z zachwytu tak głośno, że natychmiast zatrzymała ich milicja. Tak naprawdę, dość często ich zatrzymywano, zwykle bez powodu. Po prostu dlatego, że śmiali się w parku po nocach. Relacje z władzą były napięte. Komunistyczne operotriady, oddziały operacyjne komsomołu, polowały na długowłosych. Zatrzymywanych chłopaków siłą strzeżono, tworząc na głowach upokarzające łyse ścieżki. Cięto im spodnie dzwony. Hipisi próbowali się bronić sprytem. Na lekcje w szkołach włosy smarowali brioliną i upinali pod kołnierzem, by nie prowokować nauczycieli. Jednak system nie odpuszczał. Zdjęcia elementów antyspołecznych wisiały na miejskiej tablicy satyry obok pijaków, a w lokalnej telewizji nazywano ich narkomanami i homoseksualistami. Grodzieńscy hipisi byli jednak twardzi. Jak wspominał Anatolij Makuszyn, ta presja rodziła w nich jeszcze większy opór. Byli pokoleniem, któremu próbowano złamać kręgosłup tylko dlatego, że chcieli nosić kwiaty we włosach i słuchać Beatlesów. A o tym, jak ten opór przerodził się w otwarty bunt, opowiem w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Ozzy oraz jego przebojowym utworze Budzi mnie bicie serc. Zespół Ozzy powstał w październiku 1982 roku we Wrocławiu, w czasie gdy polska scena rockowa była wyjątkowo aktywna. Już w tym samym miesiącu muzycy nagrali pierwsze utwory w studiu radiowym, co pozwoliło im szybko zaistnieć w szerszym obiegu. Jedną z pierwszych piosenek była Schematy nie pasują, która już w grudniu 1982 roku trafiła do telewizyjnej listy przebojów. Był to szybki sukces, jak na tak młody zespół, i sygnał, że może wyjść poza lokalną scenę. Wkrótce opiekę nad grupą przejęła rock estrada, co umożliwiło jej bardziej profesjonalne funkcjonowanie i częstsze koncerty. W 1983 roku doszło do zmiany wokalisty. Leszka Kota zastąpił Roman Wojciechowski, który szybko dołączył do działalności koncertowej. W tym samym czasie Ozzy wystąpił m.in. z Lady Punk. Latem 1983 roku zespół nagrał kolejne utwory radiowe, w tym Budzi mnie bicie serc i Obcy raj, obce niebo, rozwijając swój repertuar i obecność w radiu. Grupa pojawiła się także na festiwalu rockowym w Grodkowie oraz koncertowała z Klinczem w różnych miastach, stopniowo poszerzając zasięg działalności poza Wrocław. Choć istniał krótko, Ozzy przeszedł typową drogę wielu zespołów w początku lat 80. Od debiutu i nagrań radiowych, przez telewizyjne listy przebojów, po koncerty i festiwale. Ostatni znany skład tworzyli Andrzej Ryszka i Jacek Ratajczyk – perkusja, Romuald Frey – gitara, Włodzimierz Krakus – bas, klawisze, śpiew, Roman Wojciechowski – wokal oraz Leszek Cichoński – gitara, śpiew. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się na singlu Obcy raj, obce niebo – Budzi mnie bicie serc. W 1983 roku nakładem wydawnictwa Ton Press. Tekst napisał Bogdan Olewicz, muzykę skomponował Romuald Frey. Przed Państwem zespół Ozzy – Budzi mnie bicie serc.

0: nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach, dobroczynne tłumy, arystokraci i bogacze topią.

Wokulskiemu śni się, Bonaparte Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się, Bonaparte Wokulski kocha.

Ski kocha Izabelę. Na zyski apetyty rosną, z pomysłów nie wychodzi żaden. Zyskowna spółka handlu z Rosją, wzięta za narodową zdradę. Artyście z Włoch ogłosi

Bonaparte. Wokulski kocha Izabelę. Prosty kolejarz nie chce pojąć, że można z życiem chcieć się rozstać. Figurki w oknie sklepu stoją, sklep zmienia pana, a świat postaje.

0: jak na saksofonie mu melodyście gra.
1: W tym ring zapmiot pośród drzew, dni ziemią, mój Boże, przed murzynkiem stoi lew. Szczerzy kli otwiera roże i klnie brzydko chrup siaklew. Tam nauczkę wam zaśpiewa, poza tym mam apetyt właśnie na czarnego trzyma dziś.
0: Wróci sobie ham, ham, ham, zima zakąskę na wieczór mam. Odmarz za muzykę gram, do re mi fa sol la si do ja ci zaraz dam.
1: Myśli zwoń ma duży lęcz, a ratunek daj Grzymowi, wieńczem prędy biegnie wstęp i zwołuje sejm słoniowy. Hej, rodacy, sejm i rząd, wzywam was na front, na front, lecz zamierzanego przyjaciela Grzyma dzisiaj zjeść. Jest to słoń bum, bum, bum, szwadron ciężkiej kawalerii, aż się biega zwierząt chlub, chętnej dalszych lasów prerii.

0: Ślepy
1: dzieco zagwał i murzynek dziw się śmieje, klaszcze w dłonie na
0: tak puszczony w trąbele zwiał, podobno gdzie pierwszy rośnie.

Ciężka jest praca i trudna i zła, więc zabawiają się chłopcy. Piją i tańczą, śpiewają co dnia w portach dalekich.

Daniel Lopatin, autor soundtracku do filmu Marty Supreme, połynął nie tylko autorskiej muzyki, ale tak samo motywał z 50-tych godów, bo u toj czas odbywają się podzieje filmu, ale tak samo ma stąpa.

jadę wózkiem. Pamiętam twój zapach przeplatany nutą kawy. Chyba porzucę ten kofeinowy nawyk. Albo nasz. Nawet nie wiesz, jak jest ciężko spać. Samemu ciężko wstać, kiedy nie czeka twarz. Znana mi teraz tylko z marzeń. Ja życiem się parzę.

0: Gdzie to?
1: Paśla pieśni Duch, tema usialakich ducha u nas jeszcze nie pakinie. Paśla ducha z Bielszczyny, budzić dobre duchy z Irlandii. Posłuchajmy siostry i brata, Lili i Johnny Flinau, jakie je u arendowanym domie wiernuli się u czasy swojego dzieciństwa. Zapisali nowy album Beam Cottage z niekalkimi pierapisaniami użo istniejących tworów, a u ich liku The Ghost of O'Donoghue. Pieśnia, jaka ekranaje i kraj wideo dzieciństwa, ale tak samo ujawlenie szlachu z Afryki u Europu, bo mama Flinau z południowej Afryki. I niejak naturalnym dla ich zjawiająca bliskość z kultury i irlandzkiej, i południowoafrykańskiej. Temu tak samo pieśni poczuję wokalny kolektyw The Joy z rodnej maminej krainy.

Astro Girl, prosta z nadbałtyckiego mora, a może z nieba, po jakim szpacerowali razem ze Świetej Bień i Kropkajka, bo wiertają się cieperde ich. Z początku posłuchają zagalonej pieśni albumu Karowa Bielaja.

Świetabień i kropka K. U nowej supolnej produkcji Karowa Bielaja, a zaraz pieśnia z historii. Tak samo wyszła u soundtrack filmu pra amerykańskiego heroja stołowego tenisa Marty Supreme. Tears for Fears, heta ugrud faktycznie legendarny, jakoha pieśni dla mnie nie starejuć. Change.

0: 42 кіламетры і 195 метраў. Гэта дыстанцыя марафона. Каб падлічыць агулам усе дыстанцыі, якія перабег першы герой сённяшняй перадачы, то ўжо двойчы ён акружыў бы зямны шар. Аляксандр Пракапюк, марафончык з Гайнаўкі, ініцыятар аднаго з найбольшых спартыўных мерапрыемстваў у гэтай частцы Падляшша, гайнаўскага паўмарафона, заснавальнік клубу бегуна ў Гайнаўцы, герой сённяшняй перадачы з серыі «З Падляшша родам. Месцы, падзеі, людзі». Удзельнічаў ён у большасці марафонаў у Польшчы і Еўропі. Аляксандр Пракапюк за сваю грамадскую дзейнасць, за прапагаванне ідэі здаровага і актыўнага ладу жыцця атрымаў званне «Заслужанае для гайнаўскага павета».
1: Z Gajnówki pochodzę, z dziada, pradziada, korenie tutaj moje. O, wielnie pomieniałeś, to nie ta Gajnówka, to trudno skazać, to było, że to ja tylko wspomnienie, jak na tej Lipowej, gdzie ja na koniowi jechał, gdzie to jest szpital, to bruku nie było, tylko pisok, a wsio gospodary, jak z rana, to wyganiali korowy i wychodziat, i było 50-70 korów. Wychodziło, a my chcieli go potem, jak jeden pastuch był, który od korów, i to był ważna osoba, jemu każdy musiał jedzenie przygotować, wszystko zapłacić, i on szedł z sobaką i tam, i drugi od koniów. To, ja to pamiętam, super była sprawa. To pastwiska tam, gdzie teraz szpital, aż pod lesem tam takie wszystko było. Łąki, nie łąki. Ja na Lipowej tutaj żyję koło doktora Raczkowskiego, gdzie ulica Rzeczna, między, to była proletariacka, teper 11 listopada, a Lipowa to tak w Serezinie było, to tam moja chatka była. Tata na chemiczne robił, a mama nigdzie nie robiła. Pomagała tak, domu nas było 4, to było roboty. I trochę robiła to dorywczo, to, że to na Tartakowie robiła, to tam. Ciężko było, pomniu tylko, że jak tata na wypłatę przyniósł kaszanku i chleb, to my tak zadowoleni byli, że w głowie nie mieści się teperko dla dzieci skazać, że to było świato wielkie. No ale to jeszcze nie najważniejsze. Ważne, by spokój był, zdrowie. Bo ale jeszcze oprócz zdrowia trochę szczęścia trzeba mieć. Ja w szkole to tam na placówce do szkoły chodziłem. Potem do technikum mechanicznego w Suwałkach, 5 lat. Potem wojsko, no i wszystko. Ja mechanik, technik, mechanik, konstruktor. I robił jako konstruktor, potem jako technolog i potem jako konstruktor. Z odeską i kreślarską. Ja 37 lat pracował umysłowo. Ja fizycznie nie pracował, taką umiem. No, to gdy nie było, jeszcze mężczyzn było MGR Inż. A teraz to już... Tak, w zakładach maszynowych leśnictwa, tam ja. Robił. Całe życie w jednym zakładzie, aż do zwolnienia. Ze względów ekonomicznych były takie grupowe zwolnienia 50 osób. Tam na nikogo nie dziwił się i zwalniali i wszystko. Takie były czasy.

Ja już rok czasu biegał, dotopiła i tutaj po puszczy i mnie zobaczył mnie leśnik Włodek Protasiewicz i skaże, bieżę maraton. Ja mówię, ja i maraton? Niemożliwe. Możliwe. Napisał mnie program, ja pojechał do Warszawy, jeszcze tam był jeden jego kolega na bieg na orientację, Piotr Sierzputowski, i napisał ten program stopniowo, jak należy biegać i kop taki dystans 42 km 195 metrów pokonać i stopniowo nada. Początkowo męczy odcinki, potem dłuższy i tak zwiększać. No i tam jeszcze jej takie interwały biegające, że odcinki chuczej, to wolniej. No i przyjdzie czas swój, że kiedyś trzeba zrobić ten pierwszy krok. Ja ten plan wykonał, Włodek poprawił, no i pobiegłem ten maraton. Wiadomo, że to trzeba było zarobić za to. No to 2 wiadra malin nazbierał w lesie, prodał. Potem jeszcze 480 tych drow kornikowców trzeba było. Koło Czerwonki jeździł z rana o 5 na wyciaci z pilarzą. No i pojechał do Berlina i zaliczył tej maratony. Tak, to było takie wspomnienie moje od Bolsze. Jak zrobił ten pierwszy krok, no i już nie można potem wycofać, bo to już jest przygoda. To jest takie, jak ja kazał, do organizmu potrzebne jest pożywienie i tlen, powietrze, to dla mnie bieg. To bez tego, że ja żyć nie mogę. Że jak tak kilka dni czy ktoś nie pobiegał, to ja już chwory je. Chwory, normalnie mnie to, kto chwory se noga kręci albo nie kręci, nie? Jak kolegi sobie kazali, nogę kręci. No mnie tam może tam za bardzo nie kręci, ale tak każą, że szczere stoję bieganie, tylko mają przyjaciół i kontaktów i to nie do pisania. Do tego, kop przygotowi się, to trzeba minimum rok albo dwa. Kop maraton pierwiści, bo tak kop lochko pierwiści, no to trzeba tych kilometrów mniej więcej jak ja biegał. Jak mi on napisał program, to było minimum 200 kilometrów w miesiąc. To mało, bo niektórzy robią w tydzień 200, ale mnie chodziło kop ukończyć, bo ja ukończył maraton i nie wierzył, że ja pierwiechnię go, no bo jeszcze biegłby i biegłby, nie? To taka frajda wielka. Ja na przykład jeszcze tak wspomniał, o w Toruniu biegał u ojca Rydzyka, co on skarżył, bo tam jest bieg świętych Mikołajów i my wsie 2000 Mikołajów biegają. Ja mają ciekawe snimki, wsio jak Mikołaj, tak ubrany i soroczka i wsio, i szalik, wsio, jako Mikołaje, wsie, Mikołaje takie, no takie ciekawostki, dużo takich jest.

Ja był 4 razy w Berlinie biegał, marafon biegał, w Londynie biegał, w Paryżu, w Rizzone we Włoszech, Jaskala w Finlandii, to tam były mistrzostwa Europy weteranów, biegał jeszcze 100 km w Biel, w Szwajcarii, w Poczdamie mistrzostwa Europy i w Breściu 50 km biegał. W sumie gdzieś 40 maratonów przebiegł. Już do tej pory to ja jakieś 230 biegów zrobił. Już drugi raz kulę ziemską biegają, jakieś 60 tysięcy kilometrów, a na zawodach jakieś 6 tysięcy, bo ja u mnie każdy bieg zapisany je. Kolki ja probieg, jaką ja tam, jaka ja przygoda była, kontuzja, z kim, takie, teraz to się w internecie zapisuje, a to się ja tam w zeszycie, tak jak dzienniczek taki prowadził, no i tam zapisuję to. I biegał Świnoujście, Wolgast, marafon. Teraz jeździł tam Gusiew Gołdap, bardzo ciekawy. A w kraju to całą Polskę pierjeździł. Wszędzie wzdłuż i bieg po plaży biegał, w Jarosławcu, nad morem, koło wody, w rowach. No w górach tam biegał, no tam sudecka setka, 100 kilometrów bieg, to bardzo ciekawy. To i bieg był, ale... Ja nie przebieg 100 kilometrów, bo nocoju zabudzili i wsi o 30 kilometrów przebiegli, mieli biegć dalej i potem okazało się, mój chylogen, lampa przestała świecić. No i było takie małżeństwo Lasotowie z Wałcza, oni każą, to my w tamtym rokowie byli, pobudzili, to my tak na papereczki pobierzemy. I tam okazało się, biegli, wybiegli, a tutaj pisze start, czyli my nic nie przebiegli, wsi. Potem jeszcze nad ranem dobieg, no i dziękuj Bogu, że ptaszki świergolą, śpiewają, fajne słoneczko. Ja już nie mają dość 70 kilometrów i przebiegi. Tak wspomnieć, to jest moc, to nie do opisania, każdy bieg to ma swoje, nie to, że dramaturgię, ale wspomnienia ciekawe. To, że tam, no, jak to mówi się, i tobie chodzi tylko kilometrów jechać, jak teraz 200, 300, 600 kilometrów jechać i w jedną stronę, nie? Też nie każę, że tam jak do Włoch czy do Finlandii jeździli, to wiadomo, grupy zorganizowane je. Nie, to tam, aby miał dzięki i wsio, i można jechać, bo ja mają kontakty, jak do Szwajcarii jeździć czy coś, no to my w takim spali w bunkrze przeciwatomowym pod zemlą 30 metrów. I tak było. Była kopalnia złota w Złotym Stoku, to na granicy tam ze Słowacją, gdzieś tam, już granica była. No i tam kazali, że kto bolszy, to nam mieli kaski takie górnicze daci. Nada było mieć latarką. Tam czasami gdzieś światło było, zdaje się, w tym chodniku. Co minutu nas jeden za drugim puskali, bo to łuski takie. No i po 50 metrów ja wbieg tam i tam ta sztolnia obniżona. Ja głowę jak dał w tej sztolni, to moja latarka, czołówka spała i wsio, ja wziął i dalej biegł. To tam woda, to tam nie woda, znaje się tam co. Ale to jeszcze nic. Tam połowinu trasy było pod zemlą i tam po schodach. I to wysoko, tam wsiak było, tam pokruczane, tam było oznaczone, gdzieś ludzie stojali tam, że znajdzie, nie pokrócili, bo to tam 30 czy 26 kilometrów je tych sztolni, tam można biegać i zabiegać i nie wrócić. I potem na to je trzeba było. Takie hałdy na zewnątrz i tam bardzo ciężko było biegać. Po czemu? Bo tam tak liście, pod gorą bierzesz, tam taka, można obsunąć się 30 metrów w niz polecieć, i tutaj woda i ty nic nie baczysz, wchodzisz i nazad suwaje się i to było. No ale to, potem wycieczka była fajna, godzinę czasu tam nas z przewodnikiem, my tam jeździli, to tak ciekawie było zobaczyć. Na całej ścianie na Podlasiu nie ma bolszych zainteresowania i bolszych obiegów. Chociaż jak będę maraton, to jeszcze będę bolszy. No. Ja nie takiej sławy nie robię, no ale w Hajnujcy ja zaczął. Chociaż na początku to mnie o taką pukali w głowę, że ty zaczynajesz. I tutaj nic nie zrobić. Jak to nie zrobić? Wszystko można zrobić. No i było 50 lat uzyskania praw miejskich w Hajnucy, no ja do kilku tych radnych, no i temat wzięli, no i wsio. I krócice było 60, 90, 120, 150, 200, 300. Teper za 15 minut
w internecie 2 miesiące krócej, że lista zamknięta, bo że tylko chętnych jest. Czyli taka jak marka i sława, moje kolegów czy z tych, czy to z Włoch przyjeżdżają, czy skoro oni chcą tutaj być. Im nieważne, kolki to wpisowe kosztuje, tylko oni chcą tutaj klimat poznać tutaj w rajnym, czyli tego naszego biegu. Bo u nas to jest niespotykany taki jest.

ja jak w puszczy, to ja odczuwam, to jest relaks, bo ja obcuję z przyrodą już. Co ja baczę? Ja wszystko baczę. Ja baczę i dzik na mnie bieży, i jeleń, i żubra. Teraz zimoje był, wyszły taki potężny na drodze, stojał, dziwiłeś na jego bieżu. Kto z drogi zejdzie? Czy on, czy ja? I dobiegł 20 metrów, on wyszedł. Takie ciekawe jest, ale to oj. A i ciekawych ludzi jakich, to jeszcze mało, że to ciekawych ludzi poznajecie. Jak wam skażę, jak ja był, biegał w Zamościu w 2000 roku i tam było, my biegli 24 godziny, bieg w Zamościu. I tam poznałem taką Marię Kwaśniewską-Maleszewską, która w 1936 roku na olimpiadzie w Berlinie zdobyła trzecie miejsce. W rzucie nie znają, nie pamiętam, tam czy to dyskiem, czy oszczepem. I została wybrana Miss Olimpiady. A Hitler sobie chciał z niej zrobić fotku i poprosił do loży. I ona poszła do loży. Mają jej autograf maleszewski. I Hitler zrobił z niej zdjęcie, był Goebbels, Göring. I ona miała to zdjęcie. I w czasie wojny to dużo uratowała istnień ludzkich. Znaczy, że tam z więzienia, czy gdzieś zaresztowani oni byli, znajcie, ona ma to zdjęcie, bo już znali, że ktoś to, jakaś ważna osobistość, bo z Hitlerem, nas Niemcy, o, to jej poznał. Korzeniowską, o, dużo takiej autografii, to lubię, no ale mało tego, jak biegają, to u mnie nie ma to, że ja piana na ustach. Ja biegu, ja bawię się z ludźmi, ja 300 razy przybiłś z tymi kibicami. Ktoś tam krzyczy we Włoszech, bo jakaś żeńszczyna bierze. Ja do jej podbieg przytulił się, a mąż z drugiej strony kółakom kiwa je. Ja baczę otoczenie, ja baczę wsio przyrodu. To trzeba być. Nie to, że siedział w fotelu, czy oglądał i tam ktoś mówił, że to kiepsko pobiegł, tam to kiepsko kinął, czy to kopnął piłku. No to taka przygoda, dla mnie to przygoda jest. Ważne, że ze mną jako bieg syn mój, wnuczka, doczka. Jeździm do Korycina, gdzie żywuję krowu dają dla zwycięzcy. Naprawdę, to ciekawe, ale to nie tylko to, że tam pojechał i napił się. Degustacja, takie integracyjne, posiedzieli, pochoworyli, kontakty, przyjaźnie takie zawiązujące. Chociaż wsiak bywaje.

każdym razie, no, zdrowo lepiej funkcjonować człowiekowi. Lepiej, czy pod show, czy pod bieg, to już nieważne tam, to nie każdy może biegać, chociaż każdy może biegać. To takie lenistwo u człowieka, to jest normalny odruch, że no lepiej w fotelowie posiedzieć, ale to jak biegać, czy podejść, to trzeba tak, koszulka była mokra. Czemu? Bo toksyny się z potem wychodzą. To tak zdaje się, że no i trzeba trochę wiedzy mieć, bo to i o odżywianiu, i jak przez siłę, to już kontuzje je. A to tak jak dla zdrowia, no to wiadomo, że tak trzeba nie za intensywnie, że 3 razy w tygodniu po 30 minut, koptętno nie było bolsze jak 130. No takie rady.

0: Ja miałem wielkie szczęście, że trochę to spotkało osobu mojego maściera Ryszarda Murata, jaki ciepiej on prezydentom i on stworzył to tsunami i wielki i on wielmi wielki miał wpływ na moje życie w różnych widach, nie tylko to masnactwo barby, no prosto takiego profesjonalizmu wielkiego, edukacji, ponieważ to on jurysdyczny uniwersytet warszawski kończył, no historyk, mnoho takich ciekawych tem wynikło z tym. No i prosto on wyuczył mnie rozumieć, że to człowiek, każdy człowiek cenny i powinien starać się bardziej, czym drugi jest, zrobić to cenną życi, nie tylko tak oprażyć z dnia na dzień i wsio. No i drugi tak samo, skażu, to taki duchowy maściel mój, Zbigniew Filipowicz, i on mnie nie uczył, i on był 40 godów lektorem angielskiej mowy w szkole metodystów w Warszawie, i ja prosto jem prywatne lekcje chodził. Uczył. On mnie wyuczył tę angielską mowę wielmi na wysokim zrowni. Nie tylko ta gramatyka, no tak samo mowa. Tak, że kiedy jechałem, to się думаje, że to nie jakoś Białoruś czy Polak. I tak samo on mnie wielmi mnoho pra świat. To starejszy człowiek, on już nie żyje. On 83 godny pomier. I on tak samo zaciekawił mnie mastactwem, baletem, operą, no takimi architekturą, i on był specjalistą, tą książkę tam wydał. Tak, że byli dwie osoby takie, wielmi ciekawe, wielki wpływ.
1: Героями сегодняшней передачи были марафончик Александр Прокопюк и мастер карате цунами Владимир Парфенюк. Народжаны я на Падляшше, пропагатары спорту и активного ладу життя. У передачи были выкарыстаны архивные записи. Я, Анна Шайковская, развитаюся уже сегодня с вами на сустречу с черговым героем серии «С Падляшша родом месцы, подии, люди». Запрашаю уже про тыдень.

0: Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-M Windę.
1: Dobry wieczór, witaju was Windamix, z wami DJ Ricky i na praciachu następnej godziny ja prawiadu was praz świat głębokich, pulsujących house hukał. Gdy set prastora gdzie ryfm sustrakaje sa z atmosferaj, a muzyka pastupowa buduje napróżenie i dozwalaje zabyć pra uwieś tydzień. Zapraszaju na mój premierny set, DJ Ricky, pojechali!